0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe Granda w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: 99% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Mołdawii notę protestacyjną, zarzucając temu państwu prześladowania rosyjskich dyplomatów. Rosja twierdzi, że w ostatnim czasie doszło do szeregu incydentów mających na celu utrudnianie pracy ich misji, w tym zatrzymywania pojazdów oraz pracowników ambasady. Mołdawia odrzuca te oskarżenia, podkreślając, że działania podjęte wobec misji dyplomatycznych są zgodne z prawem międzynarodowym i konwencją wiedeńską. W wiadomościach zagranicznych rzecznik ukraińskiej marynarki poinformował, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć wszystkich rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Miejscowość Rosja stosuje wobec Odessy oraz obwodu odeskiego strategię wojny na wyniszczenie i nasiliła ataki dronów wystrzeliwanych z morza. Zmiana taktyki sił rosyjskich obejmuje również wykorzystanie lotnictwa taktycznego oraz dronów startujących z nadmorza Azowskiego. To były najważniejsze informacje.

0: 15 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

Czasami jest tak, że wstajesz lewą nogą, albo nawet oboma nogami, które okazują się być lewe. Jakaś taka złość, jakaś taka niechęć, oby jak najrzadziej, ale jeżeli dzisiaj tak macie, to mam nadzieję, że muzyka w moje Radio 24 ukoi nerwy.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między Pietrzykowicami a Karwianami w kierunku Zgorodlec obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 w rejonie miejscowości Garbce pomiędzy węzłami Korzeńsko i Żmigródek występuje zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Ponownie na autostradzie A4 na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec w kierunku Jędrzychowic prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W ubiegłym roku sprzedano więcej płyt winylowych niż kompaktowych. Wracamy do fizycznego kontaktu z muzyką, bo tęsknimy za tym, co można dotknąć. U nas w Moje Radio 24 co prawda gramy z chmury, ale serce mamy zdecydowanie analogowe.

jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam 2 i to jest niewystarczające.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Szczecinie i Gorzu temperatura wynosi od 9 do 13 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Warszawa i Suwałki również doświadczają ulewnego deszczu przy temperaturze około 11 stopni. Podobnie sytuacja wygląda w Poznaniu, gdzie pada, a termometr wskazuje 9 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie lepsze na południu. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a temperatury wynoszą odpowiednio 12 i 13 stopni Celsjusza. Wrocław zmaga się z lekkim deszczem przy temperaturze 10 stopni Kącin. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali kątowych.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Mołdawii notę protestacyjną, zarzucając temu państwu prześladowania rosyjskich dyplomatów. Rosja twierdzi, że w ostatnim czasie doszło do szeregu incydentów mających na celu utrudnianie pracy ich misji, w tym zatrzymywania pojazdów oraz pracowników ambasady. Mołdawia odrzuca te oskarżenia, podkreślając, że działania podjęte wobec misji dyplomatycznych są zgodne z prawem międzynarodowym i konwencją wiedeńską. W wiadomościach zagranicznych rzecznik ukraińskiej marynarki poinformował, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć wszystkich rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Miejscowość Rosja stosuje wobec Odessy oraz obwodu odeskiego strategię wojny na wyniszczenie i nasiliła ataki dronów wystrzeliwanych z morza. Zmiana taktyki sił rosyjskich obejmuje również wykorzystanie lotnictwa taktycznego oraz dronów startujących z nadmorza Azowskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W dużej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie oraz Suwałkach, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach od 11 do 13 stopni Celsjusza.

Cristo Pascal Canto. Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

Się tak łączy padłość ludzką, budzik dzwoni, a jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Są też tacy, którzy ustawiają sobie tych budzików na przykład 9. Na szczęście do takich nie należę. I z mojego doświadczenia wynika, że jak już trzeba wstać, to trzeba wstać. Inaczej ten dzień jakiś taki rozmemłany. Też tak macie? Mam nadzieję, że nasza muzyka pomoże wam podnieść się z łóżka. To jest moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku Olszyna, Żary Południe, prowadzone są prace związane z mechanicznym i ręcznym koszeniem traw MP. Zalecana jest szczególna ostrożność. Na drodze ekspresowej S61 między Suwałkami a Budyskiem występuje nierówność na jezdni lewej. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na jezdni południowej w kierunku Wrocław z powodu uszkodzenia płyty betonowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

Często mam tak, że sam zapach świeżo zmielonej kawy już działa na mnie pobudzająco. Mam nadzieję, że u was w domach już pachnie kawa, że jakieś śniadanie wlatuje na stół, albo może już po śniadaniu. Śniadanie to ponoć bardzo ważny posiłek. Życząc smacznego, zapraszam na kolejną porcję dobrej muzyki w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu Conti. W Gdańsku, Szczecinie oraz Suwałkach występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 11 do 13 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują w Gorzowie i Poznaniu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Wrocławiu, utrzymuje się słabszy opad deszczu przy 11 stopniach Celsjusza. Zdecydowanie lepszą aurę odnotowano na południu Polski Puentu. W Krakowie jest sucho i mamy 12 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie panuje sucha pogoda przy temperaturze 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Mołdawii notę protestacyjną, zarzucając temu państwu prześladowania rosyjskich dyplomatów. Rosja twierdzi, że w ostatnim czasie doszło do szeregu incydentów mających na celu utrudnianie pracy ich misji, w tym zatrzymywania pojazdów oraz pracowników ambasady. Mołdawia odrzuca te oskarżenia, podkreślając, że działania podjęte wobec misji dyplomatycznych są zgodne z prawem międzynarodowym i konwencją wiedeńską. W wiadomościach zagranicznych rzecznik ukraińskiej marynarki poinformował, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć wszystkich rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Miejscowość Rosja stosuje wobec Odessy oraz obwodu odeskiego strategię wojny na wyniszczenie i nasiliła ataki dronów wystrzeliwanych z morza. Zmiana taktyki sił rosyjskich obejmuje również wykorzystanie lotnictwa taktycznego oraz dronów startujących z nadmorza Azowskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu kół. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 14 do 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Podobne warunki panują w Warszawie oraz w Gorzowie. W okolicach Poznania pada, natomiast we Wrocławiu odnotowujemy jedynie lekki deszcz aoncino. Warunki są znacznie lepsze na południu. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a temperatury oscylują między 13 a 15 stopniami Celsjusza.

Z rana idzie jakby pod górę. Dzieciaki nie chcą. Trzeba zrobić coś z kasztanów. A powinni o tym powiedzieć przynajmniej wczoraj o godzinie 22. No, najwcześniej oczywiście. Potem tak, toster nie działa, czajnik się zepsuł, zabrali wodę. Oby takich poranków było jak najmniej.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin-Zachód a węzłem Radziszewo. W obu kierunkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę z powodu przełożenia ruchu na drogę objazdową. Na drodze ekspresowej S1 w kierunku Zwardoń lokalnie wyłączony jest prawy lub lewy pas ruchu. Na drodze krajowej Duka 27 w miejscowości Przewóz występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka gra dalej.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 11 do 16 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, Panin. W Warszawie również występują opady. Z kolei na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 13 do 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Mołdawii notę protestacyjną, zarzucając temu państwu prześladowania rosyjskich dyplomatów. Rosja twierdzi, że w ostatnim czasie doszło do szeregu incydentów mających na celu utrudnianie pracy ich misji, w tym zatrzymywania pojazdów oraz pracowników ambasady. Mołdawia odrzuca te oskarżenia, podkreślając, że działania podjęte wobec misji dyplomatycznych są zgodne z prawem międzynarodowym i konwencją wiedeńską. W wiadomościach zagranicznych rzecznik ukraińskiej marynarki poinformował, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć wszystkich rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Miejscowość Rosja stosuje wobec Odessy oraz obwodu odeskiego strategię wojny na wyniszczenie i nasiliła ataki dronów wystrzeliwanych z morza. Zmiana taktyki sił rosyjskich obejmuje również wykorzystanie lotnictwa taktycznego oraz dronów startujących z nadmorza Azowskiego. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Suwałkach, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach od 13 do 16 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz Poznaniu panuje sucha aura. W Warszawie występuje deszcz, natomiast we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie notujemy lekki deszcz przy temperaturach od 15 do 17 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpusie?

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic prowadzone są prace koszenia pasa drogowego, co może skutkować krótkotrwałym zajęciem pasów ruchu i przejściowym spowolnieniem jazdy. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała z Wardoń w miejscowości Bielsko-Biała wyłączony jest prawy pas ruchu w kierunku z Wardonia z powodu prac przy infrastrukturze. Na drodze krajowej DK79 w okolicach Chrzanowa przebiega pielgrzymka, co może powodować utrudnienia dla kierowców w miejscach przechodzenia grup pieszych traficzynkących. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Podobnie o mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z mojej Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano intensywne opady deszczu przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W Szczecinie panuje sucha aura. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, również jest sucho pontualci. Warszawa zmaga się z deszczem. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach około 17 i 19 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodniej części kraju, w Rzeszowie opady są lekkie, natomiast w Suwałkach deszcz pada intensywnie.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24, Pine Tej. Prognozy meteorologiczne zapowiadają gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. Powietrze traci stabilność, co oznacza zbliżające się niebezpieczne burze mogące spowodować znaczne zniszczenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło zmiany na mapie kraju, uwzględniając 12 nowych miast od stycznia. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne doprowadziły już do zdarzenia, w którym spadające drzewo uderzyło w bryczkę, powodując zranienie osób znajdujących się w środku. W wiadomościach międzynarodowych były brytyjski minister obrony potwierdził brak wsparcia Izraela dla Ukrainy po rosyjskim ataku. Według Bena Wallaca Izrael przyjął fundusze oraz osoby powiązane z Rosją po wybuchu wojny na Ukrainie. Ekspert profesor Radosław Fiedler wskazał 4 główne powody ostrożnej postawy Izraela wobec działań Rosji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano intensywne opady deszczu przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W Szczecinie panuje sucha aura. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, również jest sucho pontualci. Warszawa zmaga się z deszczem. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach około 17 i 19 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodniej części kraju, w Rzeszowie opady są lekkie, natomiast w Suwałkach deszcz pada intensywnie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Kiedyś wysyłamy się kartki, a dziś wystarczy numer telefonu 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj pozdrowienia i udawaj, że to spontanicznie.

Pamiętacie film Chłopaki nie płaczą i jak Bolec nagrał płytę, a Silnoręki miał się dowiedzieć, jacy ludzie powodują, że radio ją gra? My już wiemy. To wy. Zadzwoń 22 602 0068 i wybierz swoją piosenkę. Dodaj pozdrowienia, a my ją zagramy. ASAPem. Pozdrowienia dla słuchaczy w korpo. To jest moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano intensywne opady deszczu przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W Szczecinie panuje sucha aura. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, również jest sucho pontualci. Warszawa zmaga się z deszczem. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach około 17 i 19 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodniej części kraju, w Rzeszowie opady są lekkie, natomiast w Suwałkach deszcz pada intensywnie.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24, Pine Tej. Prognozy meteorologiczne zapowiadają gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. Powietrze traci stabilność, co oznacza zbliżające się niebezpieczne burze mogące spowodować znaczne zniszczenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło zmiany na mapie kraju, uwzględniając 12 nowych miast od stycznia. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne doprowadziły już do zdarzenia, w którym spadające drzewo uderzyło w bryczkę, powodując zranienie osób znajdujących się w środku. W wiadomościach międzynarodowych były brytyjski minister obrony potwierdził brak wsparcia Izraela dla Ukrainy po rosyjskim ataku. Według Bena Wallaca Izrael przyjął fundusze oraz osoby powiązane z Rosją po wybuchu wojny na Ukrainie. Ekspert profesor Radosław Fiedler wskazał 4 główne powody ostrożnej postawy Izraela wobec działań Rosji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku i Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturach odpowiednio 21 oraz 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, pada przy dość silnym wietrze, podczas gdy w Poznaniu i Szczecinie panuje sucha pogoda. Na południu i południowym zachodzie, w okolicach Wrocławia, Krakowa oraz Rzeszowa, notujemy lekki deszcz przy temperaturach oscylujących wokół 20 stopni Celsjusza. W Gorzowie Wielkopolskim warunki pozostają suche.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Korzewski, zapraszam serdecznie.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

Nie musisz mówić mądrze, wystarczy, że powiesz cokolwiek. 22 602 0068. Głupoty też emitujemy. 22 602 0068.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w mojej Radio 24 wystarczy, żeby poczuć się offline.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję Pindinon. Na północy kraju, w Gdańsku, odnotowano 21 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie, temperatura wynosi 20 stopni i towarzyszy jej deszcz oraz dość silny wiatr. Na południu Polski, we Wrocławiu, termometr pokazuje 22 stopnie, natomiast w Krakowie jest 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W zachodniej części kraju, w Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 17 stopni.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na ton.
2: Rok, godzina.
7: Bo im tylko

0: Talk. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti relacjonuje kwestię polskich myśliwców MiG-29 przeznaczonych dla Ukrainy, wykorzystując przy tym napięcia w relacjach między Warszawą a Kijowem do celów propagandowych. Strona polska podkreśla natomiast, że trwające negocjacje dotyczą wymiany samolotów na nowoczesną technologię dronów. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rozmowy nadal trwają, choć pojawiły się rozbieżności dotyczące kosztów modernizacji maszyn. W polskiej scenie politycznej pojawiły się doniesienia o potencjalnej zmianie personalnej w partii PiS Państwi. Według informacji mediowych Zbigniew Bogucki miałby być nowym kandydatem na stanowisko premiera, co jednak zostało stanowczo zaprzeczone przez Rafała Bochenka. Wcześniejsze dyskusje dotyczące kandydatury Boguckiego były możliwe tylko przy warunkowym poparciu Karola Nawrockiego UTNTI. Dodatkowo Jarosław Kaczyński wyznaczył termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, który upływa w najbliższy czwartek, 5. Brak złożonego oświadczenia w tym terminie oznacza utratę członkostwa w partii oraz w klubie parlamentarnym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze około 18-19 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju oraz w Poznaniu jest sucho, choć w Wielkopolsce towarzyszy temu dość silny wiatr. Na południu i południowym wschodniu, w okolicach Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa, występuje lekki deszcz przy temperaturze od 21 do 23 stopni Celsjusza.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi Cloud Coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony

22 602 00 68. Nie, nie zamieniam się w stację numeryczną i nie nadaję komunikatu do jakichś super tajnych szpiegów. Podaję tylko numer telefonu do naszego pozdrowieniofonu, że tak to nazwę umownie. Zadzwońcie, nagrajcie swoje własne pozdrowienia, zadedykujcie piosenkę, a my postaramy się wasze życzenia spełnić tak szybko, jak to będzie możliwe. 22 602 00 68.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

0: Ja nie mam telefon.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 19 stopni Celsjusza. Natomiast w Szczecinie jest sucho i odnotowujemy 17 stopni. W zachodniej części kraju, w Gorzowie oraz Poznaniu, panuje sucha aura. W Poznaniu towarzyszy jej dość silny wiatr. W centrum i na wschodzie Polski warunki są gorsze. W Warszawie oraz Suwałkach występuje opad deszczu przy temperaturach odpowiednio 21 i 18 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, mamy lekki deszcz ołe. Najcieplejsza aura odnotowana jest we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Viktor Orban poinformował o konfiskacie serwerów partii, Fidesz w trakcie działań prokuratury oraz skrytykował działania śledczych i ostatnie zmiany konstytucyjne. Premier podkreślił, że przyjęte poprawki do konstytucji wykluczyły część opozycji z życia publicznego i stworzyły sytuację, w której nie obowiązują już zasady demokracji ani rządów prawa. Judith Polgar otrzymała propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier, jednak odmówiła przyjęcia nominacji, dziękując za zaufanie i deklarując wsparcie dla przyszłego prezydenta. Inspekcja Główna Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące groźnych bakterii w popularnej herbacie ziołowej. GIS nakazuje natychmiastowe wycofanie produktu ze sklepów oraz apeluje o śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych. To były najważniejsze informacje.

0: Jasna informacja o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, notujemy intensywne opady przy temperaturze 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz Gorzowie jest sucho, a termometry wskazują 17 stopni. W centrum Polski, w Poznaniu, panuje sucha aura przy silnym wietrze. Natomiast w Warszawie temperatura sięga 22 stopni i występuje deszcz. Na południu i wschodzie kraju, w okolicach Wrocławia, Krakowa oraz Rzeszowa temperatury oscylują między 21 a 23 stopniami Celsjusza przy lekkich opadach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Dwie minuty, jedno miejsce i cała masa ciekawostek. Mazowsze w dwie minuty. O 12.30 i 22.30 lecimy codziennie w moje Radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że to tylko chwila roboty, uciekaj. Albo zostań i po prostu pogłośnij radio.

zawsze będzie. Czasem trzeba komuś powiedzieć coś, ale nie chce się pisać. Od tego jest telefon 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj i miej to z głowy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza przy opadach i dość silnym wietrze. Wrocław oraz Kraków mogą liczyć się z lekkim deszczem i temperaturą 21 stopni Celsjusza. Zachodnia część Polski, w tym Szczecin i Gorzów, pozostaje sucha, a termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu temperatura wynosi 19 stopni przy dość silnym wietrze. Natomiast na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowujemy 23 stopnie Celsjusza i lekki deszcz koni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali mercury.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Viktor Orban poinformował o konfiskacie serwerów partii, Fidesz w trakcie działań prokuratury oraz skrytykował działania śledczych i ostatnie zmiany konstytucyjne. Premier podkreślił, że przyjęte poprawki do konstytucji wykluczyły część opozycji z życia publicznego i stworzyły sytuację, w której nie obowiązują już zasady demokracji ani rządów prawa. Judith Polgar otrzymała propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier, jednak odmówiła przyjęcia nominacji, dziękując za zaufanie i deklarując wsparcie dla przyszłego prezydenta. Inspekcja Główna Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące groźnych bakterii w popularnej herbacie ziołowej. GIS nakazuje natychmiastowe wycofanie produktu ze sklepów oraz apeluje o śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne KNTU. Na północy, w Gdańsku, występuje intensywny opad deszczu przy 18 stopniach Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie panuje sucha pogoda. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, również jest sucho ponti. Stolica Warszawa mierzy 22 stopnie Celsjusza przy opadach deszczu. Na południu i południowym wschodzie, w Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie, towarzyszy nam lekki deszcz. Z kolei na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 20 stopni Celsjusza. Panty.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił, w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej Digoka 86 w okolicach Katowic zamknięty jest lewy pas ruchu w kierunku Sosnowca przy węźle Murtkowska. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku między miejscem Piastowym a Duklą występuje zwężenie prawostronne oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Dodatkowo informujemy o zamkniętym MOP Chruszowice na autostradzie A4 w między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza i intensywne opady deszczu. Natomiast w Szczecinie jest sucho przy temperaturze 16 stopni. Na zachodzie Polski, w Gorzowie oraz Poznaniu, termometry wskazują odpowiednio 17 i 19 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 22 stopnie. Na południu, w Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie, notujemy około 21-22 stopni Celsjusza przy lekkich opadach deszczu. Z kolei na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 20 stopni i intensywne opady deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Viktor Orban poinformował o konfiskacie serwerów partii, Fidesz w trakcie działań prokuratury oraz skrytykował działania śledczych i ostatnie zmiany konstytucyjne. Hontsz. Premier podkreślił, że przyjęte poprawki do konstytucji wykluczyły część opozycji z życia publicznego i stworzyły sytuację, w której nie obowiązują już zasady demokracji ani rządów prawa. Judith Polgar otrzymała propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier, jednak odmówiła przyjęcia nominacji, dziękując za zaufanie i deklarując wsparcie dla przyszłego prezydenta. Inspekcja Główna Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące groźnych bakterii w popularnej herbacie ziołowej. GIS nakazuje natychmiastowe wycofanie produktu ze sklepów oraz apeluje o śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych wskazują na zróżnicowane warunki w całym kraju. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, występuje intensywny deszcz przy temperaturach odpowiednio 17 i 16 stopni Celsjusza. W Warszawie również pada, a termometr wskazuje 21 stopni. Warunki na południu są zbliżone. We Wrocławiu i Krakowie odnotowano lekki deszcz przy temperaturach około 22 i 23 stopni. Podczas gdy w Szczecinie oraz Gorzowie jest sucho, w Poznaniu towarzyszy pogodzie dość silny wiatr przy 19 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali. Konto.

0: Moje Radio 24.
1: Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej Digoka 86 w okolicach Katowic zamknięty jest lewy pas ruchu w kierunku Sosnowca przy węźle Murtkowska. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku między miejscem Piastowym a Duklą występuje zwężenie prawostronne oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Dodatkowo informujemy o zamkniętym MOP Chruszowice na autostradzie A4 w między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, notujemy intensywne opady przy temperaturze 17 stopni Celsjusza, Conti. W Szczecinie jest sucho i wieje umiarkowany wiatr, a termometr wskazuje 18 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, panuje sucha aura przy dość silnym wietrze, natomiast w Warszawie występuje deszcz przy temperaturze 21 stopni. Na południu Polski, w okolicach Wrocławia i Krakowa, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach między 22 a 23 stopniami Celsjusza. W Suwałkach notujemy intensywne opady przy 16 stopniach Celsjusza.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: W kółko ta sama melodia.

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Viktor Orban poinformował o konfiskacie serwerów partii, Fidesz w trakcie działań prokuratury oraz skrytykował działania śledczych i ostatnie zmiany konstytucyjne. Premier podkreślił, że przyjęte poprawki do konstytucji wykluczyły część opozycji z życia publicznego i stworzyły sytuację, w której nie obowiązują już zasady demokracji ani rządów prawa. Judith Polgar otrzymała propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier, jednak odmówiła przyjęcia nominacji, dziękując za zaufanie i deklarując wsparcie dla przyszłego prezydenta. Inspekcja Główna Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące groźnych bakterii w popularnej herbacie ziołowej. GIS nakazuje natychmiastowe wycofanie produktu ze sklepów oraz apeluje o śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 17 oraz 16 stopni Celsjusza. W Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują 22 stopnie, a towarzyszą im opady kościen. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 23 stopnie, choć w Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr. Warunki są znacznie suchsze na zachodzie kraju. W Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzu temperatury wahają się od 17 do 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1014 hektopaskali pontonami.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 18. Słuchasz popołudniowego programu w Moje Radio 24, a już za godzinę przeniesiemy się nad Mazowsze.

Mazowsze w 2 minuty to małe miejsca i wielkie historie. Codziennie o 12.30 i o 22.30 zachęcam, włącz i odkryj coś nowego razem z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej DIGOKA 86 w okolicach Katowic zamknięty jest lewy pas ruchu w kierunku Sosnowca przy węźle Murtkowska. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku między miejscem Piastowym a Duklą występuje zwężenie prawostronne oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Dodatkowo informujemy o zamkniętym MOP Kruszowice na autostradzie A4 w między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: A komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Lista zadań na dzisiaj, no dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i północnym wschodzie Polski, w Gdańsku oraz Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze od 16 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Wrocławiu, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. Warunki są znacznie lepsze na zachodzie. W Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie jest sucho, a termometry wskazują od 17 do 19 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura sięga 23 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Viktor Orban poinformował o konfiskacie serwerów partii, Fidesz w trakcie działań prokuratury oraz skrytykował działania śledczych i ostatnie zmiany konstytucyjne. Hontsz. Premier podkreślił, że przyjęte poprawki do konstytucji wykluczyły część opozycji z życia publicznego i stworzyły sytuację, w której nie obowiązują już zasady demokracji ani rządów prawa. Judit Polgar otrzymała propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier, jednak odmówiła przyjęcia nominacji, dziękując za zaufanie i deklarując wsparcie dla przyszłego prezydenta. Inspekcja Główna Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące groźnych bakterii w popularnej herbacie ziołowej. GIS nakazuje natychmiastowe wycofanie produktu ze sklepów oraz apeluje o śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach występuje intensywny opad deszczu przy temperaturach 17 i 16 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz Poznaniu jest sucho, choć towarzyszy temu dość silny wiatr, tanto. W centralnej części kraju, w Gorzów, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. Na południu i wschodniej części kraju, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach od 21 do 23 stopni Celsjusza. W Warszawie pada, a temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali. Kończę.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prostodróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: moje. Radio 24.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska, miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok, z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmury.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.
3: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Cisza w lesie, cisza w duszy. Niech ta cisza nas
1: Mazowsze w dwie
0: ogłuszy.
1: minuty.
2: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec, tam gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki, miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu Pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Napięcie na Morzu Południowochińskim wzrasta pęte. Chiny zażądały od Filipin natychmiastowego zaprzestania działań na morzu i ostrzegły, że relacje między państwami znalazły się w krytycznym momencie. Powodem ostrej retoryki są zarzuty Filipin dotyczące przemocy wobec ich marynarza ze strony chińskiej Straży Przybrzeżnej podczas incydentu w pobliżu drugiej płcizny Tomasa Ponca. Pekińczycy nie uznają wyroku Międzynarodowego Trybunału z 2016 roku, który odrzucił ich roszczenia terytorialne w tym regionie. W kraju przygotowywane są zmiany kadrowe w wymiarze sprawiedliwości Kinku. W przyszły wtorek Karol Nawrocki wręczy powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego. O planowanym wydarzeniu poinformował szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki. Głowa państwa przyjmie również ślubowanie od profesora Sławomira Patyry. Kantin. Funkcjonariusz ten oczekiwał na złożenie przysięgi od końca czerwca, kiedy zakończyła się kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku oraz Suwałkach, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 17 i 16 stopni Celsjusza. W Warszawie pada, a termometr wskazuje 22 stopnie Ksimku. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach od 22 do 23 stopni Celsjusza. Z kolei w zachodniej części Polski, w Szczecinie oraz Poznaniu, panują suche warunki, choć towarzyszy im dość silny wiatr.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: w 2 minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebook.

0: this out.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Dobrze? W 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mamusze? W dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. W moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę The Zutons, Valerie.

0: jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: insieme agli Azzida. Sterta jest pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.